0: Alwane luzele pili lunge vavaliza bazuile sham.
1: Bazuile vom okwini vi.
0: Muzuile chwangi.
1: Muzuile ande.
0: Muzuile niluna.
1: Eni shag, wana mangola chete, wana kwa zile tene.
0: Eni.
1: Azu tene na mani sipi mo.
0: Hmm.
1: Wana kwa zile tene, nusa watene warupe mata. Oshora na haka wano. Wana masiku chunga bazuhe. Wolomba simata ni mwana abo na naishevo. Oh, no, I'm going to have to